Moy Hamid mari ne wilti ne bande. Moy Hamid li ne wilti ne bande. Moy Abdul Aziz Rano ne wilti ne bande.